l'Éternel. Ne colanda gana di solo oyo. Ne colanda yemi mama moko, mama oya zanaki. Na grade monene na église.

tata bonsoir te soka soka ko benga na yo mokili eza ndako nzambe nde kolo nango azoleisa yo azobatela yo butu momema batele mpe na tongolo bata merci te ekomi na pokoningolala kolobana